0: following words.
1: Polak w Międzynarodowym Funduszu Walutowym jeszcze odpowiedzialny za...
0: Singapore appointed high in the IMF, responsible for our part of Europe and for supporting...